0: kukus bom. Gdy se konta ku bufija, pan se konta mi ku, sa čo hodze je bom? A bo si tu je, se karamba. Gdy se rebon joj bo dije, baba. Kukus bom, kero.
1: Kero, se malo, bo se vse te vodo, vse kane bek.